0: Nadine, viens faire une course sur l'aide. Viens faire une course sur l'aide.
1: And we're just taking in this live look out in France, where we are continuing to stay on top of the latest developments when it comes to those education protests. However, we are going to dip out of that and go to some other live events that we have going on right now, including the Warsaw Security Forum, as they are back up and running with another speaker on the panel, as we do hear conversations revolving around European and NATO security. So we're going to go back in and take this conversation live.
2: Wydarzeniem na skalę, które wykracza poza Polskę. Bardzo się cieszę z tak licznych I znakomitych zagranicznych gości.
3: I want to congratulate the organizers. I'm really happy seeing that this event is developing in its scale and reaching out of Poland. And I'm really happy and want to welcome the wonderful guests we have here.
2: Organizatorzy zadali pytanie o to, czy służby specjalne są już na wojnie. Odpowiedź jest tak prosta, że mógłbym w tym momencie w gruncie rzeczy zakończyć swoje wystąpienie, bo odpowiedź brzmi tak.
3: The organizers have asked the question whether the intelligence services are already at war. The answer seems so simple that I could actually end my speech with saying yes.
2: Bo jeśli mamy do czynienia z aktami dywersji, jeśli mamy do czynienia z nasileniem działań w cybersferze, jeśli każdego dnia nasze służby zatrzymują, aresztują, to nie ma innej odpowiedzi na takie pytanie.
3: Because if we are talking about acts of subversion, if we have cybersecurity incidents and daily our services arrest people, there's no other answer to this question.
2: Wczoraj po południu w Niemczech na podstawie pracy polskich służb zostały zatrzymane dwie osoby, obywatele Turcji, którzy we wrześniu podpalili terminal Starlinka w Polsce, pracujący na rzecz Ukrainy.
3: Yesterday in Germany, thanks to the activities of Polish services, two Turkish citizens have been arrested who in September have put arson to a Starlink terminal operating in Poland for the benefit of Ukraine.
2: Nie ma tygodnia, żeby różne działania polegające na wykryciu, zatrzymaniu, aresztowaniu, wydaleniu różnych osób nie miały miejsca.
3: There isn't a week where activities based on the detection, arresting and also exporting of people that are convicted would not happen in Poland.
2: Tak samo jest w innych europejskich krajach, zwłaszcza tych, które wspierają Ukrainę.
3: The same goes for other European countries, especially those that support Ukraine.
2: Wszyscy pamiętamy niedawne wydarzenia w Niemczech, na lotnisku w Lipsku.
3: We all remember the recent incidents in Germany at the Leipzig airport.
2: Incydenty w Czechach, na Litwie, również w innych państwach.
3: The incidents in Czechia and Lithuania, also in other countries.
2: Więc nie ma pytania, czy jesteśmy na wojnie jako służby, tylko jak tę wojnę wygrywać.
3: So the question is not are the services intelligence already at war, but how to try to win this war.
2: Bardzo inspirujące wczoraj wystąpienie Sakera, generała Grynkiewicza, z tytułem, hasłem Teoria Zwycięstwa.
3: A very interesting panel and presentation yesterday by Saker, General Grynkiewicz, with the motto Theory of Winning.
2: To my w służbach specjalnych musimy, staramy się te zwycięstwa odnosić na co dzień.
3: In the intelligence service we have to and we try to get victory daily.
2: Jeśli ponosimy porażki, ma to wymierne skutki, jeśli chodzi o życie, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa obywateli.
3: If we fail, this has measurable consequences for the life, health and sense of security of our citizens.
2: Więc nie tylko wojna, ale I konieczność zwyciężania w tej codziennej wojnie jest naszą powinnością.
3: So what is important here is not only that we are in a state of war, but we need to have victory in the daily operations.
2: Ta faza, jeśli chodzi o działania hybrydowe, o dywersje, zaczęła się na początku roku 2024 od serii prób podpaleń I podpaleń różnych obiektów w Polsce.
3: This phase of hybrid war and subversion started in Poland at the beginning of 2024 with arson set to different facilities in Poland.
2: Najbardziej głośną sprawą było spalenie wielkiego centrum handlowego w Warszawie, odległego 5-6 kilometrów od hotelu, w którym w tej chwili się znajdujemy.
3: The most remarkable event incident was putting arson to a shopping center in Poland just 5 kilometers from here.
2: Mechanizm tych działań był podobny. Przez komunikator Telegram znajdowano za relatywnie nieduże pieniądze chętnych do podjęcia różnych działań tego typu.
3: The mechanism of operation of such incidents is quite similar. Using the Telegram messenger, people are found who relatively at a cheap price are ready to perform such incidents.
2: Ustawiło to priorytet dla naszej służby bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zupełnie inną stronę niż przez lata ta agencja działała.
3: This set the direction for our Internal Security Agency, our institution, to proceed in a different manner than it has for the previous years.
2: Mimo że zadania związane z walką z terroryzmem, walką kontrwywiadowczą, no zawsze były wpisane w misję ABW.
3: Even though actions connected with combating terrorism, also counterintelligence actions, have always been a part of our identity.
2: Wymusiło to zmianę sposobu działania i stworzenie też nowej jakości współpracy, jeśli chodzi o współpracę z policją.
3: This resulted in changing of our modus operandi and also a new quality of collaboration with the police.
2: Skala tych wydarzeń przez mijające lata jest tak duża, że bez współpracy z policją, która działa na terytorium całego kraju, jest gotowa być natychmiast w każdym miejscu, byłoby niemożliwe.
3: The scale of these incidents is so huge that without the collaboration of the police, which operates in the whole country and is ready to be there for citizens, it would be impossible to combat this.
2: Więc pierwszy wniosek jest taki: jesteśmy na wojnie, ale żeby ją wygrywać, musi cała struktura państwowa, zwłaszcza struktury siłowe, być aktywne i skuteczne.
3: So the first conclusion is that yes, we are at war, but in order to have victory, all the structure of the state and the force structure must be active and effective.
2: Wniosek drugi: nigdy nie należy uważać, że w tej wojnie się wygrywa i że już się wszystko wie o przeciwniku.
3: The second conclusion is that we never should think that we have already won and take this for granted and that we already know everything about the enemy.
2: Przeciwnik, czyli obce rosyjskie służby, zmienia sposoby swojego działania, a przede wszystkim ma relatywnie nieograniczone zasoby do podejmowania różnych działań.
3: Our enemy, which is the Russian intelligence, changes their method of operation and have unlimited resources for that.
2: To nie jest jak w działalności policji rozbicie jednej grupy przestępczej, osądzenie i zamknięcie sprawy.
3: It's not as in case of police where a mafia group is convicted and the case closes.
2: W tych działaniach hybrydowych jest trochę jak z odrastającymi głowami smoka. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdą następne działania.
3: In case of subversion activities, it's like the story of the dragon whose heads keep regrowing. You never know which is the direction they will pursue next.
2: Po serii podpaleń mieliśmy wysadzenie torów na trasie, którą duża część pomocy dla Ukrainy jest przewożona niedaleko od Warszawy. To mogła być katastrofa kolejowa na wielką skalę.
3: After this series of arsons, we had a case of explosives put to destroy the railway, which is used for supporting Ukraine, and this could have been really a railway disaster.
2: Mamy ustalonych sprawców tego, niestety zdążyli oni uciec na wschód.
3: We have found the culprits that are responsible for this act. Nevertheless, they managed to flee to the east.
2: Zdążyli uciec, zanim ta wyrwa w torach została odkryta.
3: Before we detected the disruption of the railway track, they managed to flee.
2: Następną fazą, której w tym momencie doświadczamy, są ataki na infrastrukturę związaną z przemysłem obronnym, zwłaszcza pracującym we współpracy z Ukrainą bądź na rzecz dostaw dla Ukrainy.
3: Another area that is impacted by these actions is the defense industry, especially that collaborating with Ukraine or providing deliveries to support Ukraine.
2: Co przyniesie jutro czy za miesiąc, właśnie mieści się w tym wniosku, o którym powiedziałem, że musimy być elastyczni.
3: what tomorrow